na szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: Mello Radio.
1: Polska jest piękna, wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w cele ci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem.

0: Halo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

podłodze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Sponsorem programu jest Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
1: Uwaga kierowcy, wciąż trwają utrudnienia na A4 na odcinku Rzeszów Północ, Rzeszów Wschód. Doszło tam do wypadnięcia ładunku z samochodu ciężarowego. Na szczęście nie ma osób rannych, ale zablokowany jest prawy i lewy pas w kierunku Korczowa. Ruch odbywa się pasem awaryjnym.
0: Sponsorem programu był Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
2: Ej, a wiecie, jaki dzisiaj jest dzień?
3: Piątek!
2: Mamy to!
3: Jej!
2: Udało się, słuchajcie, dzielnie walczyliśmy, ale mamy to. Zaczynamy poran w Meloradiu, podkręcamy tempo. Darka?
3: Zaczynamy!
2: A ja jestem Adi i mówię wszystkim siemanizacja, another i talk to you. Tak zaczynamy. Ej, będzie fajnie, obiecuję, serio. W ogóle super jest to, że dzisiaj nie spóźniłem się do pracy.
3: Brawa dla ciebie, dzięki. Jestem mega dumna.

0: Breaking Dishes, Eli Oaks. Jak tam, kawusia już zrobione o poranku?
1: Ziomek, bagaż, to mam jedno, zaraz druga, wiecie, i będzie perfekto. Co, idziemy, podkręcamy tempo i szukamy ludzi.
0: O, pięknie.
1: Dziękuję, szukamy ludzi do porannego wajpczeku, także 321-321-777. Dzwońcie, fajne rzeczy będą do zdobycia. Sprawdziliśmy telefon?
0: Tak.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: Ale fajnie.

0: Kochamy panią Ewelinę Walczak za to, że zrobiła nam babeczki do pracy.
1: Słodka.
0: Pyszne, Jezu, jakie dobre. Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls of Melo. I 16 minut do godziny 7. Razem z nami jest Adam. Cześć, byku.
2: Cześć, witam.
0: Wyspany? Wszystko git? Jak tam u ciebie?
2: Wyspany, w drodze do pracy.
1: A jakbyś miał mieć jakąś super moc, to jaką byś chciał?
0: O, bez kitu.
2: Super moc. Poprawianie wszystkiego tak, żeby można było wrócić na lepsze.
0: Jak metaforycznie.
1: Jak ładnie. A się tak przyjemniej od razu zrobiło.
0: Nawet dla mnie zbyt mądre.
3: Trzy szoty w melo.
0: No dobrze, to żeby trochę rozluźnić atmosferę, mamy dla ciebie trzy szoty w melo, czyli wybieramy to, co wolimy bardziej. Adam, pytanie pierwsze. Proste czy kręcone włosy?
2: Proste.
1: Tramwaj czy autobus?
2: Autobus.
0: Okej, i ostatnie, bardzo trudne. Ananas na pizzy, klasa czy obciach?
2: Jeszcze raz.
0: Ananas na pizzy, klasa czy obciach?
2: Dla mnie klasa.
0: Klasa, dobra.
1: No nie.
0: Ej, no hawajską od czasu do czasu może człowiek zjeść. Adam, gratuluję ci serdecznie. Brałeś udział w poradnym wajbczeku. Kubeczek?
1: Kubeczek wyślemy. Stary, do kawusi.
0: Tak jest. Pijesz kawę czy herbatę? Co wolisz?
2: Herbatę.
0: To będzie w takim razie idealny kubek do Herbafixa.
3: Trzy szoty w melo.

0: Two Colors i Loveful to taki, bym powiedział, odświeżony klasyk. No bo te Cardigans w oryginale zrobili te nota. Kłaniałem się lata 90. 6 minut do godziny 7. Ewela w studiu, siemanizacja. Co tam, gwiazdo?
1: Dobrze. Pytasz się, znaczy jeszcze się nie zapytałeś, co będzie w newsach? Polska, Francja i Wrocław.
0: O, trójkąt bermudzki. A już o 7 zagramy Dub Dogs vs Arki, How Does It Feel? Ja tylko przypomnę, że Ewelina przyniosła do studia babeczki i są przepyszne i są po prostu superanckie. Ej, w sumie Darka na kanał nadawczy my to musimy wrzucić.
2: Tak, totalnie, robimy
0: zaraz
2: to
0: będzie,
2: teraz.
0: Zobaczycie to.
3: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Autopromocja. Już pod koniec lipca zabierzemy Cię na Sunrise Festival. Zagrają sami najlepsi. Afrojack, Hardwell, Rehab, Urzel i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Sunrise Festival i baw się z naszą ekipą w Kołobrzegu.

0: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
11: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
12: Żeby się nie oparzyć skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
13: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
14: O reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM. Pogoda.
15: Kolejny pochmurny dzień zapowiada się dzisiaj w całym kraju. Do tego jeszcze możliwe będą opady, przede wszystkim na Podkarpaciu, Mazowszu oraz Warmii i Mazurach. Na Podlasiu z kolei możliwe będą burze z drobnym gradem. Wybitnie gorąco dzisiaj też nie będzie. Maksymalnie możemy spodziewać się 25 stopni na zachodzie, więc trochę cieplej niż ostatnio, ale w centrum wciąż mamy około 20 stopni, bliżej wschodu raptem 18 i podobnie na Pomorzu.
16: Minuta do siódmej to są newsy Meloradia. Ewelina Walczak.
17: Sztuczna inteligencja coraz śmielej przejmuje polskie firmy. Z takich rozwiązań korzysta już ponad 40% przedsiębiorstw, mówi Dorota Zawadzka z G Group Holding.
18: Jednak tylko co dziesiąte wdrożyło je na szeroką skalę. Najczęściej automatyzacja i sztuczna inteligencja wspierają wybrane procesy.
17: Są jednak sceptycy, ponad 1/3 firm mówi innowacją twarde nie. Wielkich odkryć nie brakuje za to w medycynie. Leki na cukrzycę i otyłość mogą pomóc pacjentom z chorobami skóry. Wrocławscy naukowcy dowiedli, że preparaty te świetnie hamują stany zapalne przy łuszczycy. I przenosimy się prosto na piłkarską murawę. Francja pierwszym półfinalistą mundialu. Trójkolorowi pokonali Maroko 2-0, a swojego rywala poznają po wieczornym starciu Belgii z Hiszpanią. Ale mamy smutne wieści polskiego akcentu czasu zabraknie, bo FIFA znowu pominęła Szymona Marciniaka.
16: Wiecie co, naszego ulubionego łysego pominąć to po prostu jakby nam dać w twarz, no. Skandaliści, nic więcej nie dodam.
17: Skandal.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
16: Nie będzie Francuz pluł nam w twarz. Trzyma 7 na zegarach. Adi z tej strony. Co Darka tak nagle zareagowałaś? Co się stało?
19: Ja już tego chyba nie skomentuję.
16: Fajnie jest. Adi z tej strony.

0: Regard, Ray i Secrets w Melo Radio, 12 minut po 7. Budzimy się, ekipa, bo tutaj ważny temat jest do zaliczenia. No bo mamy weekend, Darka, prawda?
1: Mamy weekend, a więc czekamy na głosówki od naszych słuchaczy. Musicie wbić na meloradio.pl i tam macie przekierowanie na naszego WhatsAppa. No i powiedz, Adrian, co my chcemy w tych głosówkach?
0: No ryknąć trzeba.
2: Zarna! Jak ryknę, to jak ten żubr.
0: Ja mogę ryknąć dla przykładu.
1: No, jak weekend na przykład ryknij. Wow. Dzięki. Długo nad tym trenowałeś?
0: Dzięki, to po mamie. To jeszcze kindly reminder, WhatsApp Meloradia na meloradio.pl. Do dzieła, czekamy na głosówki, bo tekstowo raczej tego nie zrobicie.

0: Warsofi o północy. Ja o tej godzinie już dawno spałem. 17 minut po siódmej. Mamy piąteczek i to bardzo fajny, radosne, nawet trochę słońca wyszło. Darka, prosiliśmy Państwa o pomoc.
1: Tak, żeby ryknęli, że jest weekend, że mają wolne, że mogą odpoczywać i coś tam nam fajnego wpadło.
0: Arek, jedziesz.
2: Halo, witam. Jest weekend!
0: Bardzo ładnie, naprawdę super. Czekamy na Wasze darcie, dosłownie, na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. No. Piosenkę byście chcieli? No dobra.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeated. Tak, podkręcamy tempo z całego rana. 27 minut po siódmej. Fajnie jest, z Edem Sheeranem w ogóle jest super. Prosiliśmy przed momentem na WhatsAppie Meloradia, żeby ryczeć. No i mamy kolejne propozycje. Halo, siema.
1: Elo Melo w ten piątelo!
0: Daria, proszę o ocenę.
2: Piękne, to jest ocena 7 na 10.
0: Ładnie.
2: No było fajnie, przywitał się. Siema, ziomalu.
0: No, a jeżeli chcecie zgarnąć merch Meloradia, to musi być, wiecie, takie 10 na 10, dlatego zapraszamy do ryczenia WhatsApp Meloradia na meloradio.pl, a w tej godzinie jeszcze Filipek i Nel, będzie jaśniej, rym niezamierzony.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: to promocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Melo Radio.
1: Iga Dudziuk.
2: I Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,49 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
7: Join us.
6: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Zaproszenie w kinach.
8: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
9: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezar Ryżak.
10: Startują wyjątkowe promocje w Mrówce Mrągowo. Drabina wielofunkcyjna 3x7 szczebli za 329 zł, taniej o 100 zł. Widaron. Impregnat ogrodowy, opakowanie 4,5 litra, taniej o 22% za 77 zł 77 groszy. A w upalne dni sprawdzi się lampowentylator sufitowy o średnicy 50 cm za 229 zł. Więcej promocji w sklepie PSB Mrówka Mrągowo, ulica Olsztyńska 11.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

0: teraz będziemy sprawdzać wasze głosówki. Poprosiliśmy o to, żebyście krzyczeli, ryknęli w ramach piątku. No i mamy propozycję, siema.
1: A, gdzie moja kawa?
0: Nie wiem!
2: A, dzisiaj piątek! Już jutro pośpię do siódmej, nie do piątej, tak!
3: Wow, ja bym pospała w takim wypadku do dwunastej, ale okej.
0: No stary, ja tak zaczynam grę wstępną i z tej okazji masz coś z Melomerchu. Gratulacje!

0: to najbardziej spontaniczny poranny program w eterze radiowym. Alan Walker, Ava Max i Fate. 10, no już nawet 9 minut do godziny 8. Druga kawa u mnie już jest, zdecydowanie. Bardzo się z tego powodu cieszę, bo kawę uwielbiam. Darka, ty którą kawę już tam ładujesz?
1: Ja już trzecią.
0: Skubana, to jest niesamowite. Tolerancja na kofeinę?
1: Let's go!
0: Dobra, za chwilę newsy Meloradia. I co jeszcze będzie?
1: Będzie jeszcze też pogoda, żeby sprawdzić, co się dzisiaj będzie działo.
0: No, jak się ubrać i te sprawy.
2: A już o 8 zagramy
0: Christian Marchi i Fast Cars and Superstars w Melo. Ten numer zagramy punktualnie o 8, kiedy jeszcze inni będą gadać. Wy już możecie robić głośniej, bo to sztos nuta.
2: Meloradio mrągowo. Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Już jest nowy salon Bestion Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Bestion. Bestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
8: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI! Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI!
9: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Już 11 lipca zapraszamy na drugi festiwal kół gospodyń wiejskich w gminie Mrągowo. Spotykamy się na skwerze Jana Pawła II. Od godziny 11 startujemy z festiwalem. Na scenie Olelach i Antek Waraksa, folk banda oraz Zarażeni folkiem. O 15 wielki finał. Rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze pierogi festiwalu. Czekają na Was regionalne stoiska KBW, animacje dla dzieci oraz akcja charytatywna Razem dla Kasi. A o 16 na zakończenie Chłopcy z Nowoszyszek. Festiwal kół gospodyń wiejskich w gminie Mrągowo. Tradycja, smak i świetna zabawa. Do zobaczenia.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
12: Volkswagen. Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobiom. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
13: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
14: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
3: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
2: A już od czwartku ser Camembert Turek różne rodzaje 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kiełbasa śląska Extra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemie Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Zaprasza Dacia Alcar, Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
8: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.
9: Sponsorem programu jest Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
10: Mamy kolejne utrudnienia na A4 na odcinku Targowisko Bochnia w Małopolsce. Doszło do zderzenia samochodu osobowego z barierami energochłonnymi. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Rzeszowa. A właśnie koło Rzeszowa na A4 wciąż trzeba uważać. Tam z ciężarówki wypadł ładunek. Droga jest zablokowana.
9: Sponsorem programu był Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
8: Pogoda.
10: Na wschodzie kraju dobrze będzie mieć dzisiaj ze sobą parasolkę, będzie mogło padać, do tego na Podlasiu prognozowane są też burze z gradem. Reszta kraju pod znakiem chmur z niewielkimi przejaśnieniami. Najcieplej znowu będzie na zachodzie. We Wrocławiu czy Zielonej Górze zobaczymy 25 stopni maksymalnie, w centrum bliżej 19-20, a na wschodzie 17-18. Jutro ma być cieplej i bardziej słonecznie.
11: Minuta do 8, newsy Meloradia i Ewelina Walczak.
12: Brak konkretów po spotkaniu lekarzy z minister zdrowia. Strony zgadzają się jedynie na likwidację kominów płacowych, mówi szef Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.
13: 3 średnie krajowe dla lekarza specjalisty. To jest postulat, który pozwoliłby zachęcić lekarzy do przejścia z kontraktów, które nie są optymalną formą wykonywania zawodu, na umowy o pracę.
12: Kolejne rozmowy będą za tydzień. O finansach dyskutują też kierowcy, na których czeka niespodzianka. Choć w hurcie jest drożej, na stacjach płacimy mniej. Eksperci ostrzegają jednak, że to tylko chwilowy oddech. Na paliwie za to zaoszczędzi policja z Radomia. Najsłynniejszy radiowóz został rozbity. Ford Mustang zderzył się z Volkswagenem. Kobieta przy skręcie nie zauważyła pędzącej policji i zajechała jej drogę. No na szczęście nikt nie został ranny.
14: A taki był ładny, amerykański. Szkoda.
15: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit, zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
11: Powiem tak, ja byłem przekonany, że to się wydarzy. Szkoda, że tak szybko, bo ogólnie autko naprawdę spoko, no ale...
12: Bardzo ładne, widziałam na żywo, jako lokalna patriotka mogę powiedzieć, szkoda.
11: No super, no niestety, no stało się. A propos Fast Cars Superstars, już teraz w Meloradio, Adi z tej strony, Derka też tam jest, ale się schowała.

0: Ten moment, który może zawojować cały świat. Szukamy ludzi gotowych
1: do zmiany swojego życia.
0: Dokładniej dwóch osób.
1: Dlatego już teraz.
0: Nie czekajcie i dzwońcie. 321 321 777.

0: całą rybusia, ale to było silniejsze ode mnie. Gigor Sika, Autopolis, Melo Radio, 18 minut po 8.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: I są z nami dwaj sympatyczni goście, Paweł i Piotr. Siemano, panowie.
2: Cześć.
0: A drugi, halo. Ej, nie,
3: nie,
0: może nas rozłączyło.
3: O matko, a kto tutaj z nami jest Beskitu na linii?
2: Paweł z tej strony tylko.
3: Paweł.
0: Dobra, Piotrunia, a ciebie nie ma? Wyrzuciło, tak? Nie bardzo? No nie, no
3: o
0: to
3: nie,
0: dobra.
3: Piotrek na dwa telefony próbował się dodzwonić.
0: Dobra, na spokojnie. Słuchajcie, poradzimy sobie z tym. Słuchaj, pytanie dla ciebie tak na rozgrzewkę przed rozpoczęciem zabawy. Powiesz mi, wolisz być ptakiem czy lwem i dlaczego?
2: Ptakiem, żeby latać wysoko i na wszystkich...
0: O!
1: Gotowi na wszystko.
0: Podoba mi się to. Słuchaj, to teraz przejdźmy do gotowych na wszystko. Twoim zadaniem będzie odpowiadać na pytania. No i pytania są bardzo proste. Pytanie pierwsze. Jak nazywa się najszybciej rosnąca roślina na świecie? Odpowiedź A. Bambus. Odpowiedź B. Trawa.
2: Trawa.
0: Niestety nie jest to prawidłowa odpowiedź,
3: nie,
0: chociaż stary też bym tak odpowiedział, Holandia się kłania, wiemy o co chodzi. Dobra, Darka, twoje teraz pytanie, proszę bardzo.
3: Dobra, no to słuchaj, kupujesz nowe ubrania, co robisz? Idziesz je wyprać, czy pokazujesz je znajomym?
2: Pokazuję znajomym.
3: No i to jest poprawna odpowiedź, jej!
0: Stary, brawo, gratulacje dla ciebie. Muszę powiedzieć, że bardzo się postarałeś, bo rywalizacja była potężna. Ja wiem, dałeś z siebie wszystko. Ale słuchaj, z dobrych wieści. Melotorba dla ciebie, także gratuluję serdecznie. Będziesz śmigał na zakupy?
2: Zdecydowanie. I później pokazuję w sieci.
0: No i mamy to, wszystko jasne.
1: Gotowi na wszystko.

na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: No właśnie, kiedy zajdzie słońce. Ja bym zrobił wszystko, żeby to słońce wyszło na jeszcze chwilę. Musnęło mnie tą darmową witaminą D. No co mam wam powiedzieć, droga jest. WK i Liwka Enklawa i chcę więcej. Właśnie, 27 minut po godzinie 8 budzimy się razem z wami, dlatego jeszcze w tej godzinie All the Time, John Sammy, The Chainsmokers Easy, czyli bardzo szybki, energetyczny numer, ale to nie koniec, bo jeszcze będzie Sigma, Nobody to Love.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
7: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas znajdziesz najlepsze produkty w atrakcyjnych cenach. Specjalnie dla Ciebie kup dowolne produkty do malowania ścian i sufitów za minimum 400 zł, a za jedyne 7 zł otrzymasz komplet malarski o wartości aż 50 zł. Promocja obejmuje produkty marek Tikurilla, Beckers Decoral oraz Sigma. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2690.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Bo 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W ten piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Jakobs 1 kg, Kronung krema espresso. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie jaja 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz olej wyborny 1 litr, rzepakowy z pestek winogron z oliwą z oliwek słonecznikowy. 1+1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
4: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
4: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
5: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawid. Kobiety polecają.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl. To się opłaca.
8: To będzie lato, którego nie zapomnisz. Krystaliczna woda, szeroka plaża i niezapomniane zachody słońca w sercu Podkarpacia. Dni Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego nadchodzą, a razem z nimi Melo Lato. Energia, muzyka i gwiazdy wieczoru. Tymek i Smolasty. Już 18 lipca nad jeziorem Tarnobrzeskim. Zaprasza Łukasz Nowak, prezydent Tarnobrzega, i Paweł Bartoszek, starosta Tarnobrzeski.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy...
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: MK Crystal Dior i 18 minut do 9. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio od samego rana i się kompletnie tego nie wstydzimy. Bardzo dobrze się z tym czujemy, prawda?
1: Prawda, bardzo.
0: Lepiej się czujemy niż chyba osoba, która rozmawiała ostatnio z szanowną panią Ewą Kasprzy, bo tam się sporo powiedziało, sporo się wydarzyło. Daria, pierwsze źródło informacji, dawaj.
1: Ewa musiała powiedzieć jakąś radę dla przyszłych aktorów i powiedziała, żeby byli prawdziwi, autentyczni, mieli wdzięk. No i też powiedziała, żeby byli trochę kulturalni. Mówili dzień dobry, do widzenia, dziękuję.
0: No bardzo ładnie. No w sumie a propos kultury, tak, no to tak o Hemingway też jest bardzo kulturalnym gościem.

0: Zasada jest prosta. Kiedy inni gadają, my gramy. Bletka, tańcz w Meloradiu na 9 minut przed 9. No i tak można wstawać. Kto jeszcze nie wstał, to proszę bardzo, wstajemy, budzimy się, słuchajcie, cały dzień przed nami pełen przygód. Sprawdzimy za chwilę, co tam się działo na świecie w newsach Meloradia. Przyjdzie Ewela, o wszystkim opowie. No i sprawdzimy też, co się dzieje w pogodzie, no bo co by nie mówić, to naprawdę bardzo ważne.
1: A już o 9 zagramy
0: Talk to You, Anoter w Meloradiu. Nie wiem, dlaczego ja tak rymuję dzisiaj, nie mogę nad tym zapanować, to jest silniejsze ode mnie. Ale newsy minutę przed 9 będą, to na pewno.
1: Meloradio Mrągowo na 104,9 FM. Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
3: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
4: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Bo w Media Expert taniej.
7: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.

0: A sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne. Cena sprzed obniżki 3,99. Teraz tylko 99 groszy. Tak, tylko 99 groszy za kilogram ziemniaków.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
5: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
6: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
7: O reklamie.

0: drogowo. Słuchaj na 104.9 FM. Trafik.
1: Sprawdzamy, jak o tej porze wygląda sytuacja na drogach i utrudnienia są teraz na DK10 na odcinku Płońsk-Drobin w Mazowieckiem. Doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym. Jedna osoba została ranna. Droga jest zablokowana. Policja wprowadziła objazd przez Kucice. Uważajcie na siebie. Prognoza pogody na dzisiaj bez większych zmian. Cały czas na niebie dominują chmury, a przejaśnień będzie jak na lekarstwo. Na wschodzie prognozowane są też przelotne opady deszczu, zwłaszcza na Podkarpaciu, Mazowszu oraz Warmii i Mazurach. Parasole przydadzą się też na Podlasiu. Tam synoptycy mówią o możliwych burzach. Poza tym na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 stopni na zachodzie, około 20 w centrum i bliżej 17 na wschodzie kraju.
2: Minuta do 9:00, newsy Meloradia i Ewelina Walczak.
3: Od dziś lewy pas wolny od ciężarówek. Wchodzą w życie nowe przepisy i wakacyjne zakazy ruchu dla tirów. Załamanie zasad i nielegalne wyprzedzanie grozi nawet 2000 zł mandatu. Z dróg szybkiego ruchu przenosimy się na nadmorskie ścieżki. Słowiński Park Narodowy znosi kontrowersyjny zakaz. Rowerzyści znów dojadą na jednośladach do ruchomych wydm. Jest jednak mały haczyk. Przy samych wydmach brakuje stojaków, więc może być problem z przypięciem sprzętu. A zamiast nadmorskich wydm można wybrać Morze Kwiatów w Łodzi. W tamtejszym ogrodzie botanicznym zakwitło kilkanaście tysięcy liliowców, mówi Małgorzata Słabiak z łódzkiego ogrodu.
4: One są w kolorach najczęściej różne odcienie czerwonego, żółtego, kremowe, białe.
3: A okazja do podziwiania tych roślin podczas spaceru z przewodnikiem będzie w najbliższą niedzielę.
2: To w sumie taki fajny pomysł na randkę, nie?
3: No, jak najbardziej.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: A kiedy chcemy być kulturalni i grzeczni, mówimy...
5: Dzień dobry.
2: No właśnie, dlatego siemanko, Adi z tej strony, zaczynamy. Another Talk to You. W tej godzinie dużo się wydarzy, będziemy dzwonić do Wiki Gabor. Ma urodziny, trochę ją zaskoczymy. Jeszcze śpi pewnie o tej porze.

0: Jonotas i nasza ukochana bryska. Samba w Melo Radio, 12 minut po 9. Robimy wam taki mały karnawał na antenie. A to wszystko po to, żebyście się ładnie wybudzili, no bo niektórzy możliwe, że jeszcze śpią.
1: No, ja mam nadzieję, że zaraz jak wykonamy nasz telefon, no to już ta osoba nie będzie spała.
0: A mowa o Vicky Gabor, która no dzisiaj obchodzi urodziny i chcemy jej zrobić małą niespodziankę. Ciekawe, czy się uda.

0: Melo Radio, poranku podkręcamy tempo i obiecaliśmy, że uda nam się zrobić coś niezwykłego, no bo mamy zamiar złożyć dzisiaj Wiki Gabor życzenia urodzinowe. Darka, gotowi?
1: Tak, jestem mega gotowa. Wiki już ma 19 urodziny, więc czekamy, aż odbierze. Ciekawe, czy odbierze.
0: Mamy pierwszy sygnał, czekamy 5 sygnałów. Ja przeszybkiej kasie. No ciekawe, czy odbierze.
2: Halo?
0: Halo, dzień dobry, czy ja z szanowną panią Wiki Gabor mam zaszczyt i przyjemność?
2: Tak.
0: Kochana, tutaj ekipa Melo Radio do ciebie dzwoni, Adi i Darka. Słuchaj, to Daria, śpiewamy?
1: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
0: Hey!
1: 100 lat,
0: wszystkiego najlepszego. Słuchaj, chciałem cię grzecznie zapytać. No właśnie, jak ty spędzasz te urodziny? Jakie ty masz plany? Opowiedz nam trochę.
2: Słuchajcie, ja w ogóle jestem zaskoczona. Bardzo wam dziękuję za ten telefon. Sorry, zrobiliście mi dzień. Szczerze nie wiem, jak dzisiaj będę świętować te urodziny. Mój partner ma dla mnie jakąś niespodziankę, o której nic w ogóle nie mówi, więc może coś fajnego dzisiaj będzie. No, mam nadzieję, że... Nie, no myślę, że będzie naprawdę super.
0: Nie no, pięknie, ale to myślisz, że to będzie niespodzianka z pokroju... Kochani, ugotowałem coś specjalnego?
2: Może nie.
0: Okej, dobra.
2: Może nie. Nie, myślę, że gdzieś w fajnym miejscu sobie po prostu pojedziemy. Myślę, że gotowanie można zostawić dla mnie, jeżeli chodzi o gotowanie, to tak.
0: Okej, dobra. Słuchaj, a tak się zastanawiam, kochana, czego ci życzyć? No bo na pewno masz jakieś marzenia. Za co trzymać kciuki, może w ten sposób?
2: Rzeczywiście nie mam pojęcia. Myślę, że trzymać kciuki za nowości, które za niedługo będę chciała wypuścić muzyczne. I myślę, że to wszystko. Ja będę zadowolona, jak będziecie po prostu trzymać za mnie kciuki.
0: Słuchaj, to my trzymamy za ciebie mocarnie kciuki. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Dbaj o siebie. No i jeszcze raz wszystkiego najlepszego.
1: Buziaki.
2: Buziaki, dziękuję.
0: No ale skoro gadaliśmy z Wiki Gabor, no to nie byłoby to fajne, gdybyśmy nie zagrali czegoś od niej. Wszystko, co mam, już teraz w Melo Radio, 20 minut po 9. Piątek dzisiaj, tylko przypomnę.

0: A w zeszły piątek ta nutka to zajęła miejsce pierwsze 30 Meloradia. Run, run, Rimber, Angels Above Me, David Guetta, Alok i Stick Figure w Meloradio. 28 minut po 9. Guys, budzimy się. Mamy piątek, skorzystajmy z tego, żebyśmy mieli cały dzień dla siebie. A w tej godzinie jeszcze Doda i melodia ta.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
5: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
9: Już 11 lipca zapraszamy na drugi Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich gminy Mrągowo. Spotykamy się na skwerze Jana Pawła II. Od godziny 11 startujemy z festiwalem. Na scenie Olelach i Antek Waraksa, folk banda oraz zarażeni folkiem. O 15 wielki finał. Rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze pierogi festiwalu. Czekają na Was regionalne stoiska KGW, animacje dla dzieci oraz akcja charytatywna Razem dla Kasi. A o 16 na zakończenie Chłopcy z Nowoszyszek. Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich gminy Mrągowo. Tradycja, smak i świetna zabawa. Do zobaczenia.
10: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości, z lady lub na stoisku samoobsługowym 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A arbuz ze skrzyni 1,49 zł za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 1,49 zł za kilogram. Kaufland.
11: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
12: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy...
14: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
15: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem.

0: plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie jaja 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz olej wyborny 1 litr, rzepakowy z pestek winogron z oliwą z oliwek słonecznikowy. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
1: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
2: Join us.
1: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Zaproszenie w kinach.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
4: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Startują wyjątkowe promocje w Mrówce Mrągowo. Drabina wielofunkcyjna 3x7 szczebli za 329 zł. Taniej o 100 zł. Widaron. Impregnat ogrodowy, opakowanie 4,5 litra, taniej o 22%, za 77 zł 77 groszy. A w upalne dni sprawdzi się lampowentylator sufitowy o średnicy 50 cm za 229 zł. Więcej promocji w sklepie PSB Mrówka Mrągowo, ulica Olsztyńska 11.
6: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

0: tym, że malem się widzimy na Tomorrowland. Oliver Helden z Out of Love. 19 minut do 20. Podkręcamy tempo. Przed momentem składaliśmy życzenia urodzinowe Vicky Gabor, a to w zasadzie nie jest jedyny powód do świętowania, bo kolejny mamy.
1: Mamy kolejny. Jeremy Sochan został tatą!
0: No to stary, twój czas wolny nie istnieje.
1: Prawda, teraz już trzeba będzie się zająć pieluchami.
0: Tak.
1: Jedzeniem, wszystkim.
0: Zdecydowanie. Część z was może się zastanawiać, jak to maleństwo wygląda, no i mamy na to jednoznaczną odpowiedź.

0: Szanowni Państwo, mam wielki zaszczyt poinformować i tym samym ogłosić, że... No brawo, gratulacje, użytkownicy, mamy to, udało się. Słuchajcie, kto jeszcze tam musi trochę popracować, to pamiętajcie, że my jesteśmy z wami pełną mocą i pełną siłą. No i co, dwudzionek? To już tu jest chyba, nie?
1: Znaczy... Let's go! Aha. Ja już jestem podjarana! Dajcie mi tą rybę!
0: To po ile ta ryba, pani kochana, ile będzie? Reszty nie trzeba.

0: Jako świeżo upieczony motocyklista mogę to powiedzieć szczerze, że bardzo szanuję skutera. Słyszeliście reakcję? Nie powiem, chyba był tego mówić. How much is the fish? Oczywiście zgodnie z klasyką w piątek musiało się pojawić. 9 minut do godziny 10. No dziękujemy pięknie razem z Darką za dzisiejsze spotkanie. Jak zawsze byliście najlepsi, nieocenieni. I słyszymy się w poniedziałek 6:30.
1: A już o 10:00 zagramy
0: Haven i Iron w Melo Radio. Dobra, ja wam się przyznam, że idę na drzemkę, ale zostawiamy was z najlepszą muzą, totalnie bez gadania, także róbcie głośniej i korzystajcie z mega fajnego czasu. Siema!
1: Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: roku. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama. Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Jedynka fasadowa biała 9 litrów, tylko 176 zł. Decoral Effect 3 w 1. Plamoodporna farba do wszystkich pomieszczeń. Gotowe kolory 2,5 litra, tylko 87 zł. Spiesz się. Promocja trwa do 24 lipca. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów.
3: Sprażynki przysnacki o smaku bekonu
2: oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Uczta dla fanów prażynek.
2: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Bo w Media Ekspert taniej ma.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: Też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Bycie mamą to dar dla Ciebie i od Ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
12: Co kupiłaś?
11: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
12: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
11: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
13: Castorama.
14: Teoria.
13: I praktyka.
14: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
13: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo.
15: W ostatnim trafiku na dzisiaj mam dla Was dobrą wiadomość. Skończyły się utrudnienia na S12. W Lubelskiem koło Nałęczowa dachował samochód osobowy. Ranna jest jedna osoba, zablokowany był pas awaryjny oraz prawy pas w kierunku Radomia. Służby poradziły sobie już z wypadkiem i ruch wraca do normy, a Wy uważajcie na siebie. Wiele poza chmurami zobaczymy dzisiaj na niebie w całym kraju. Przejaśnień będzie jak na lekarstwo, do tego na wschodzie może padać, a na Podlasiu prognozowane są burze. Na zachodzie kraju z kolei temperatury są nieco wyższe niż ostatnio. We Wrocławiu i Zielonej Górze zobaczymy 25 stopni, ale poza tym w Łodzi i Warszawie mamy około 20, na Pomorzu 19, a na wschodzie bliżej 17. W kolejnych dniach ma być ciut cieplej, ale wciąż pochmurno i deszczowo.
16: To są newsy na 10. Ewelina Walczak, zapraszam. Lekarze z Wągrowca pod lupą prokuratury mieli zignorować ból ciężarnej pacjentki, u której dopiero w innym szpitalu zdiagnozowano ostre zapalenie wyrostka, mówi dyrektor placówki Przemysław Bury.
17: Ten lekarz nie został odsunięty od obowiązków, ponieważ na ten moment nie ma żadnych potwierdzonych informacji.
16: Dyrekcja placówki deklaruje współpracę z prokuraturą. Z kolei z potężną wpadką wizerunkową mierzą się niemieccy naukowcy. Tamtejszy instytut ogłosił fałszywy alarm o trzęsieniu ziemi w Czechach. Czujniki pomyliły sejsmiczne wstrząsy z kontrolowaną przemysłową eksplozją pod Pragą. Za to w Warszawie zrobiono uzasadniony hałas. Przed Pałacem Kultury stanęła przeniesiona z Poznania wielka instalacja Kulczyk Foundation o menstruacji. To głośny apel o darmowe podpaski w szkołach, bo przez ich brak lekcje opuszcza dziś co piąta polska uczennica.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na drabinkę do basenu.
2: Masz basen, a nie masz drabinki?
3: Musi być drabinka. Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
7: masz. Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Leki.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Bufet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibufet.pl/halo i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
4: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
5: Uczę się włoskiego.
4: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów, 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Startują wyjątkowe promocje w Mrówce Mrągowo. Drabina wielofunkcyjna 3x7 szczebli za 329 zł, taniej o 100 zł. Widaron, impregnat ogrodowy, opakowanie 4,5 litra, taniej o 22% za 77 zł 77 groszy. A w upalne dni sprawdzi się lampowentylator sufitowy o średnicy 50 cm za 229 zł. Więcej promocji w sklepie PSB Mrówka Mrągowo, ulica Olsztyńska 11.
7: Po reklamie. Autopromocja. Już w piątek od godziny 18 nadajemy na żywo z Barki Kaskada. A gdy zapadnie zmrok, zaczynamy wyjątkową imprezę Before Sunrise Festival by Melo. Za sterami stanu Maeve

Wchodzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699 z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
8: Już 11 lipca zapraszamy na drugi Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich w gminie Mrągowo. Spotykamy się na skwerze Jana Pawła II. Od godziny 11 startujemy z festiwalem. Na scenie Ola Lach i Antek Waraksa, folk banda oraz Zarażeni Folkiem. O 15 wielki finał. Rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze pierogi festiwalu. Czekają na Was regionalne stoiska KGW, animacje dla dzieci oraz akcja charytatywna Razem dla Kasi. A o 16 na zakończenie Chłopcy z Nowoszyszek. Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich w gminie Mrągowo. Tradycja, smak i świetna zabawa. Do zobaczenia.
9: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
10: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
0: Volkswagen.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Jeśli myślisz, że po końcu gwarancji na twój samochód wszystko, co możesz zrobić, to trzymać kciuki i mieć nadzieję, że nic się nie stanie, pomyśl jeszcze raz i wybierz ofertę Dacia Zen. Wystarczy, że zrobisz przegląd w jednym z serwisów Dacia, a zyskasz dodatkowy rok gwarancji dzięki Dacia Zen. Dotyczy samochodów nie starszych niż 6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów. Warunki oferty na dacia.pl.
6: Zaprasza Dacia Alcar, Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
7: O reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM. Pogoda.
1: Chmury i jeszcze raz chmury. Słońca praktycznie w ogóle nie będzie dzisiaj w całym kraju. Może trochę przejaśnień zaszczyci nas na zachodzie i w centrum, ale to by było na tyle. W Olsztynie, Białymstoku, Lublinie, Kielcach, Krakowie, Rzeszowie i Zakopanem prognozowane są opady. W Białymstoku synoptycy dokładają do tego jeszcze burze. 25 stopni zobaczymy na termometrach maksymalnie we Wrocławiu czy w Opolu, a dla kontrastu na północnym wschodzie raptem 18.
2: To są newsy na 11. Magda Tkaczek, zapraszam. Nawet do jutra mogą potrwać utrudnienia na czwórce na wysokości węzła Rzeszów Wschód. Na jezdni w kierunku granicy z ciężarówki spadły części turbiny wiatrowej. To wiąże się z potężnymi utrudnieniami, mówi rzeczniczka rzeszowskiej policji Magdalena Żuk.
3: Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności i wybranie alternatywnej trasy przejazdu.
2: Na miejsce ma dotrzeć ciężki sprzęt, który ma podnieść części wiatraka z jezdni. Tymczasem w Warszawie podnosi się coraz więcej głosów o odwołanie prezydenta i Rady Miasta. W ostatnim tygodniu lipca ruszy zbiórka podpisów pod referendum w tej sprawie. Przeciwników Rafała Trzaskowskiego nie przekonują dotychczasowe działania w sprawie afery związanej ze Szpitalem Południowym. A zwolennicy czarnej porzeczki łapią się za portfel. Ten superowoc osiąga niebotyczne ceny. Czarna porzeczka na rynku hurtowym w Broniszach kosztuje teraz nawet 40 zł za kilogram.
0: To już teraz podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania, tylko muzyka.

autopromocja. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise Festival.

Nie ma żadnych szkodliwych substancji. Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Wiecie. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
5: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
4: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Szukasz miejsca, gdzie bije serce polskiej sceny elektronicznej? 15 sierpnia Under Bridge Float na Rave the Planet w Berlinie. Jedyna polska platforma łącząca scenę klubową. Bilety dostępne na Stage 24. A 22 sierpnia oficjalne afterparty w nocach KRK w Krakowie. Under Bridge. Płyni z bitem. Poleca Melo Radio.
1: Ale duża.
12: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
12: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
13: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
14: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
15: Startują wyjątkowe promocje w Mrówce Mrągowo. Drabina wielofunkcyjna 3x7 szczebli za 329 zł, taniej o 100 zł. Widaron, impregnat ogrodowy, opakowanie 4,5 litra, taniej o 22% za 77 zł 77 groszy. A w upalne dni sprawdzi się lampowentylator sufitowy o średnicy 50 cm za 229 zł. Więcej promocji w sklepie PSB Mrówka Mrągowo, ulica Olsztyńska 11.
0: Po reklamie. Autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
16: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
17: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14
18: a 18.
0: Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Melo Radio.
16: Iga Dudziuk.
17: I Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Melo Radio Mrągowo. Na 104,9 FM.

0: Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów.

0: Opakowania maksymalnie jedno gratis na kartę. Do tego wszystkie szczoteczki i pasty do zębów Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Nowy wystrój, niska cena. Spricomarsze dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2609.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
3: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Roszki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na Twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na mediaexpert.pl?
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara... Na mediaexpert.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
13: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

0: FM. Pogoda.
1: Zdecydowanie nie będzie to gorący początek weekendu. Najcieplej jest na zachodzie kraju, we Wrocławiu, Opolu czy Zielonej Górze i tam mamy 25 stopni. Bliżej centrum już około 20, więc różnica jest znaczna. Na Pomorzu i wschodzie maksymalnie 17-18 stopni. Synoptycy prognozują też możliwe opady w Olsztynie, Białymstoku, Lublinie, Kielcach, Krakowie, Rzeszowie i Zakopanem, a do tego jeszcze dokładają burze w Białymstoku.
2: To są newsy na 12. Magda Tkaczyk, zapraszam. Rosja szykuje kolejne prowokacje. Ostrzega przed nimi Radosław Sikorski.
3: Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują. Celem tych ostrzeżeń jest odwiedzenie od wykonania tych prowokacji.
2: I jak dodaje szef polskiego MSZ-u, możliwy wzrost internetowych działań dezinformacyjnych, których celem ma być wywołanie napięć między Polakami i Ukraińcami. Pomału wzrasta też temperatura za oknem, przynajmniej w części Polski, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
4: Na zachodzie temperatura przeważnie około 23-25 stopni.
2: Na wschodzie ma być do 21. Powrót cieplejszego lata po weekendzie. A komu to nie wystarczy, może pojechać do Włoch, gdzie szykuje się trzecia tego lata fala upałów, przyniesie nawet 45 stopni. Według meteorologów ekstremalna pogoda potrwa tam co najmniej do 20 lipca.
0: To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka. Melo.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na zajęcia hula hop.
2: Możesz już zbierać się do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
6: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11

0: Biedronka. To będzie lato, którego nie zapomnisz. Krystaliczna woda, szeroka plaża i niezapomniane zachody słońca w sercu Podkarpacia. Dni Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego nadchodzą, a razem z nimi Melo Lato. Energia, muzyka i gwiazdy wieczoru. Tymek i Smolasty. Już 18 lipca nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Zaprasza Łukasz Nowak, prezydent Tarnobrzega i Paweł Bartoszek, starosta Tarnobrzeski.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami, przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik, więcej niż się spodziewasz.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. Trzy sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Startują wyjątkowe promocje w Mrówce Mrągowo. Drabina wielofunkcyjna 3x7 szczebli za 329 zł, taniej o 100 zł. Widaron, impregnat ogrodowy, opakowanie 4,5 litra, taniej o 22% za 77 zł 77 groszy. A w upalne dni sprawdzi się lampowentylator sufitowy o średnicy 50 cm za 229 zł. Więcej promocji w sklepie PSB Mrówka Mrągowo, ulica Olsztyńska 11.
7: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
8: O reklamie. Autopromocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise Festival. Zanim pojawisz się w koło

0: i dlaczego chcesz pojechać na Sunrise Festival i baw się z naszą ekipą w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do MediaExpert.
3: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Oferujemy farby, szpachle do wnętrz i fasad, emalie i impregnaty do drewna, kleje i tynki do systemów docieplań, żywice do posadzek, komponenty do renowacji łodzi, farby przemysłowe do konstrukcji stalowych, wałki, pędzle oraz wszystkie niezbędne akcesoria malarskie. Zapraszamy. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
5: Już jest. Nowy salon Bestium Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Bestium. Bestium Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Już 11 lipca zapraszamy na drugi Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich w gminie Mrągowo. Spotykamy się na skwerze Jana Pawła II. Od godziny 11 startujemy z festiwalem. Na scenie Ola Lach i Antek Waraksa, folk banda oraz Zarażeni Folkiem. O 15 wielki finał. Rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze pierogi festiwalu. Czekają na Was regionalne stoiska KGW, animacje dla dzieci oraz akcja charytatywna Razem dla Kasi. A o 16 na zakończenie Chłopcy z Nowoszyszek. Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich gminy Mrągowo. Tradycja, smak i świetna zabawa. Do zobaczenia.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
3: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
10: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę polskie ogórki 3,49 za kilogram. Tak, polskie ogórki 3,49 za kilogram. A czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się, kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
13: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
14: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Hej, człowieku! Twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/halo i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,49 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Po reklamie.

0: drogowo. Słuchaj na 104.9 FM.
1: To są newsy na 13. Magda Tkaczyk, zapraszam. Znów niebezpieczna pogoda. Burzowe alerty dotyczą Podlasia, Warmii i Mazur, niemal całego Mazowsza i północy Lubelszczyzny. W czasie burz mocno popada i powieje. Mocniej za kieszeni łapią się kierowcy. Po wygaszeniu rządowego pakietu CPN ceny benzyny i diesla poszły w górę, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
2: Cena oleju napędowego na dużej części stacji przekroczyliśmy poziom 7 zł za litr.
1: Za 95 płacimy średnio 6,85. Podwyżki to efekt m.in. wzrostu napięcia na Bliskim Wschodzie. I to napięcie zmieniło plany wakacyjne niemal co trzeciego Polaka. 17% wskazuje na droższe bilety lotnicze, a 12% na brak możliwości wyjazdu do wcześniej wybranego miejsca. Do krajów Unii Europejskiej pojedzie 19% Polaków, a urlop w kraju wybrało 52% pytanych.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: To już teraz w

0: Meloradio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama. Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobiom. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
10: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
9: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
10: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
0: O reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

0: to promocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Sunrise Festival. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Kołobrzegu, tak jak
1: Angelika, Michał, jedziecie razem z nami na Sunrise Festival.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Sunrise Festival i baw się z naszą ekipą w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne

0: codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
8: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
7: Oraz bekonu i syropu klonowego.
8: Trudno wskazać faworyta.
7: Spróbuj, może tobie się uda.
8: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka wszystkie kiełbasy Morliny. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań.

0: 30-dniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożki, Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Muy Leviathan.
6: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
7: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
8: Bierzemy.
6: Buen provecho.
8: A to co?
7: No, owoce, ale morza.
9: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki.

0: poranku.
1: To są newsy na 14. Magda Tkaczyk, zapraszam. W 29 miejscach w Polsce znikną szlabany. Zamiast nich będą tunele lub wiadukty. Tak jak w Oławie Przywiejskiej, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
2: Inwestycje w Krakowie, Łowicz, to są oborniki w województwie wielkopolskim.
1: To dla bezpieczeństwa, ale też walki z korkami, by zamknięte szlabany nie blokowały ruchu. Zablokowane zostało konto Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, to po decyzji belgijskiego sądu w sprawie Pfizer przeciwko Polsce o szczepionki na COVID. Agencja została odcięta od 80% przychodów. Zapowiada apelację i zapewnia, że bezpieczeństwo na polskim niebie nie jest zagrożone. A jak groźnym przeciwnikiem dla Belgów okażą się Hiszpanie. Tego dowiemy się o 21:00 polskiego czasu. Przed ćwierćfinałem Mistrzostw Świata w Los Angeles z reprezentacją kraju spotkał się król Belgów Filip. Monarcha zaapelował do piłkarzy, by wygrali dzisiejszy mecz. We'll be right back.

0: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: No witajcie, dzień dobry, piątek, jak to cudownie brzmi.
2: Oczywiście, dzisiaj mamy wyjątkowy piątek, bo będziemy sprawdzać, jakie zwierzęta żyją w Polsce.
1: A to nie wiemy?
2: Żubr, bóbr, łoś, ale nie tylko.
1: Ale dlaczego?
2: No bo jest akcja, no.
1: Dobrze, ale jeszcze chciałabym poruszyć temat nowego merchu od Książula, bo ja nie wiem, o co chodzi z tym wszystkim.
2: Chyba wszedł w trend zbyt głęboko.
1: Siemanko, Iga Mikołaj.

0: Buddy, Loud Luxury w Melo Radio.
1: Jest sprawa w Polsce, bardzo ważna. Gmina Polanów zebrała sztab kryzysowy i ostrzega w sprawie pumy.
0: Jakiej pumy?
1: Tej, co była na otwarciu.
0: A nie tej sytuacji pod Legnicą?
1: Nie, nie, tam akurat były zawody.
0: Może ma to związek ze sprawą borsuka?
1: Jakiego borsuka?
0: Ja nie wiem, co się dzieje.
1: Co za kraj, no puma biega w Polsce. Uważajcie na siebie w tych lasach.
0: To było głupie, wiesz? A za chwilę Książula.

0: Jajka dobrze leżą, powiedział Książulo o swoim nowym merczu.
1: No więc wiemy, że Skolim wypuścił własne gacie.
0: Ale wychodzi nowa seria Skolimowych gaci.
1: I będzie męska tym razem, tak?
0: Męska.
1: Będą bokserki.
0: Wyjdę.
1: No i Książulo ewidentnie się zainspirował Skolimem. No i też wypuścił swoje własne gatki.
0: Muala gatki.
1: No jest jakiś sposób na bajerę, nie? Hej, mała,
0: spróbuj,
1: nie?
0: No.
1: Wiesz, widzisz, co jest napisane. Muala, musisz spróbować.
0: Ja bym się skusiła.
1: O nie!
0: Zucaria Andy Dust, Meloradio.

0: Alabama Ten, Moonlight w Melo Radio. A my zajrzymy do szkoły, ojej.
1: Zajrzymy do szkoły, ponieważ idą zmiany od września w sklepikach na przykład.
0: Na plus, na minus?
1: No, to zależy, czy jesteś dorosłym, czy dzieckiem.
0: O tym porozmawiamy jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: No, spontaniczny wyjazd nieznany.
4: 200 w tym momencie lecą do ciebie. Spontaniczny najlepszy, więc my oczywiście pomagamy.
3: Dzięki wam wielkie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Melo Radio. Autopromocja. Reklama. W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy...
13: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
14: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
16: Zaprasza Renault Algar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Arturo Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Media Expert. Wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Startują wyjątkowe promocje w Mrówce Mrągowo. Drabina wielofunkcyjna 3x7 szczebli za 329 zł, taniej o 100 zł. Widaron, impregnat ogrodowy, opakowanie 4,5 litra, taniej o 22% za 77 zł 77 groszy. A w upalne dni sprawdzi się lampowentylator sufitowy o średnicy 50 cm za 229 zł. Więcej promocji w sklepie PSB Mrówka Mrągowo, ulica Olsztyńska 11.
4: O reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: Calvin Harris, Under Control w Melo Radio. A my się teraz przenosimy do szkoły, ale spokojnie, będziemy robić same przyjemne rzeczy, czyli jeść.
1: Tak, bo będą zmiany w sklepikach szkolnych między innymi. Powstała cała lista, co będzie można sprzedawać.
0: Chipsy.
1: No i tam jakieś, właśnie nie, jakieś tam, wiesz, pieczywo, kanapki, sałatki, surówki.
0: Ojej.
1: Jakieś mleko, produkty zbożowe, ale co ciekawe, jest też gorzka czekolada.
0: Ech.
1: Czemu oni tak chcą tym dzieciom zrobić przykrość?
0: Nie dość, że muszą się uczyć.
1: Kiedyś, wiesz, łamiszczęki się kupowało, maczugi, o. Super było. Komu to przeszkadzało?
0: No, może dlatego, że...
1: Znaczy tym nauczycielom na pewno, ale poza tym to komu to przeszkadzało?
0: Mamy dużo otyłych ludzi, nie?
1: No tak.

0: i poznacie larwę z piekła rodem. No. Serio.
1: Larwa.
2: Ciekawie.
0: No.
1: No to musimy zostać
0: razem z tobą.
3: A już o 15:00 zagramy.
2: Beauty and a Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj.
1: I ten numer zagramy wam punktualnie o 15:00.
2: Bo kiedy inni gadają,
1: to my już podkręcamy tempo.

0: A to zakochana Bledka i tańcz w Meloradiu, podkręcamy tempo, słuchacie Freak Fightu. Czy to nas, Ula, zabierasz do Danii?
1: Zabieram was do Danii, tak.

sami najlepsi. Afrotek, Hardwell, Rehab, Urzel i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Sunrise Festival i baw się z naszą ekipą w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Tikurila Super White. Biała lateksowa farba do wnętrz. 11 litrów tylko 165 zł. Tikurila Fingard. Silicon Protect. Biała farba fasadowa. 9 litrów tylko 315 zł. Spiesz się. Promocja trwa do 24 lipca. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo Bohaterów Warszawy 10.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę cisowianka Perlage 700 ml, złoty 66 za butelkę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A płyny do płukania Lenor, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
8: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to. O, w Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożki, Krimit, różne smaki, jedynie 1,49 zł za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale. Kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml, 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
7: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
9: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
11: O reklamie.
12: Autopromocja. Sunrise.

0: Hits FM.
1: Minuta do 15:00, czas na newsy Meloradia.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Jest rozporządzenie dotyczące pracy w upały. Jeśli temperatury przekroczą 32 stopnie na zewnątrz lub 35 stopni w pomieszczeniach, praca będzie musiała być wstrzymana. Nowe przepisy mają wejść w życie za pół roku. Polska od dziś pobiera energię elektryczną prosto z morza. Na Bałtyku stanęły wielkie turbiny wiatrowe, mówi premier Donald Tusk.
4: W tej chwili jest posadowionych już 54 turbiny, te 54 wieże, te wiatraki. Słowo wiatraki nie oddaje skali. To, co wystaje ponad wodę, to jest wyższe od Pałacu Kultury.
3: Turbiny zaczną w pełni działać jesienią. No i na koniec Dania. Tam w kilku miastach znaleziono larwę z piekła rodem. Tak nazwane są gąsienice niewielkich motyli. Zrzucają mikroskopijne włoski, które powodują silne reakcje alergiczne.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Wycofuję się, nie chcę być w Danii, lećmy na Barbados.
2: No, możemy polecieć, tylko z powrotem mogą być problemy.
1: Ja tam zostaję.
2: Będzie okazja.
1: Iga Mikołaj, siemanko.

0: Cleo, łowcy gwiazd w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. Robi się poważnie i słusznie. Bo wyobraźcie sobie, że lecicie na Barbados.
1: Albo raczej chcecie z niego wrócić.
0: Chciałam się skupić na tej pierwszej części.
1: No tak, polecieć na Barbados fajnie, tylko gorzej jak chcecie właśnie wrócić samolotem do siebie do domu. A tu lot odwołany, ponieważ cała załoga samolotu została przyłapana kilka godzin przed odlotem w barze, gdzie polecieli w Melo.
0: Zacznijmy od tego, że kto by chciał wracać stamtąd?
1: No, pewnie ludzie, których nie stać, żeby tam zostać na zawsze.
0: Nie przemyślałam tego, że trzeba płacić czy coś. Ojeju, popsułeś mi w ogóle całą wizję i plan. Szybka kasa.
1: Jaki ty miałaś plan?
0: Polecieć na Barbados i zostać.
1: A, i upijać tam załogę samolotu, tak? Nie. Żeby nie mogli wrócić.
0: Sobą bym upijała, sobą.

0: Feliksian, Polina, Book of Love, trochę słońca i mam nadzieję, że to słońce dzisiaj będzie, bo 30 Meloradia to z barki jest prowadzona w Warszawie.
1: Nawet jak nie będzie, to i tak będzie gorąco.
0: W końcu Sunrise.
2: Szybka gaza na weekend w Meloradiu.
0: Pół tysiąca złotych leży tutaj przed naszymi oczami, dlatego dzwonimy do Justy, która wbiła na meloradio.pl i chciałaby taką kasę mieć.
1: Czekamy oczywiście 5 sygnałów, a później się okaże.
0: Justa!
1: Trzeba przecież to odebrać.
0: Cześć Justynka, Iga Mikla i Meloradio.
1: Siemanko.
0: Jesteś? Okay.
3: Jesteś? Jestem.
0: Super, co porabiasz?
3: Już piąteczek, już wakacje, weekend.
1: No to odpoczywam. Justyna, byłaś na meloradio.pl. Powiedz, na co ci 500 zł od Melo?
3: A więc tak, obiecałam mojej klasie, której byłam wychowawczynią, że jak zdadzą pięknie maturę, że w ogóle jak ją zdadzą, to zrobię im imprezę na swojej działce. Oni słowa dotrzymali. Wczoraj były wyniki. Wszyscy zdali.
0: Brawo!
3: Teraz brawo dla nich. Pozdrawiam ich serdecznie. No to moja pierwsza klasa w ogóle, którą na pewno zapamiętam do końca życia. Trzymam za nich kciuki. Teraz po prostu chcę się wywiązać ze swojej obietnicy.
0: Okej.
1: A ten dźwięk oznacza, że możesz już teraz wybierać się do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
3: O, już mam plan na teraz.
2: Szybka kasa na weekend w Meloradiu.
0: Słyszycie, to jest bardzo proste. Meloradio.pl, tam się kierujecie po szybką kasę. Galaxy Kungs, podkręcamy tempo.

0: A my w tej godzinie mamy przygotowaną dla was super nowość, która ma związek trochę z tym takim piłkarzem.
1: Trochę, to znaczy no nie ma związku z piłkarzem per se, natomiast artysta, od którego będzie nowość, już tak.
0: A z którym piłkarzem?
1: Z najlepszym. Haaland!
0: Nie kojarzę.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
8: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
7: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
8: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
10: Juhu, jedziemy do Santa.

0: 30-dniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Kashua MH500 w promocji z apką już za 299 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
9: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
10: O, mechanik idzie.
11: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, si?
12: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
13: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
15: O!
14: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: O, a o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak!
16: A jak lemoniadę?
14: No też.
15: To poprosimy.
14: Ale co?
16: Wszystko!
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
17: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
18: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
17: Bo w Media Ekspert taniej masz.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

0: Dua Lipa Illusion, honeymoon tej pani powoli dobiega końca.
1: No wszystko co dobre muszę się kiedyś skończyć, prawda?
0: Ale ja się nie cieszę, bo mogłam podziwiać ich na social mediach.
1: Wow. Może zacznij żyć swoim życiem, co?
0: Ale mi wycisnął,
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Wiecie, kto wam nigdy nie pociśnie najlepszy drop hitów w Melo Radio?
1: No tutaj jak to nie? No ciśniemy nie najlepsze hity.
0: To tak,
1: no
0: mamy
1: ta.
0: Piątek, więc mamy super świetną nowość od Kaigo.
1: Kaigo w ogóle jest teraz mega płodny, bo numer, który zagramy za chwilę, wyszedł wczoraj. To jest numer z udziałem Maxa McNowna.
0: Tak.
1: Ale 3 dni temu Kaigo wypuścił nieco inny numer.
0: Okej.
1: I tam na ficie jest Erling Haaland.
0: Ten piłkarz.
1: What? Bo Haaland kilka lat temu, już chyba z 10, nagrał z kolegami taką rapową piosenkę. I Kaigo obiecał, że jeżeli Haaland strzeli bramkę w meczu z Brazylią, to zrobi remix i go wypuści. Tak się stało i teraz to jest numer 1 na norweskich listach na streamingach.
0: Niemożliwe. Kaigo, jesteś mistrzem w takim układzie, że to zrobiłeś. To co, gramy? Sprawdzamy?
1: Tak, z Haalandem polecamy w internecie, a teraz z Maxem McNownem. Take Me Back, Kaigo. Już teraz w Melo.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: John Summit, All the Time, tak podkręcamy tempo w Meloradiu.
1: A już o 16 zagramy
2: Don't Want Your Love, Illenium, Ellie Goulding.
0: I ten numer wybrzmi punktualnie o 16.
2: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
1: Reklama.

0: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Domb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
6: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
7: Na paznokcie.
6: A może na ratę? Za nowego suwa od Bike.
8: Teraz Bike 5, dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
9: Takie hity tylko w netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
11: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej

0: Kurczaki gotowane Marinero 250 gramów. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Biedronka.
1: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę polskie ogórki 3,49 za kilogram. Tak, polskie ogórki 3,49 za kilogram. A czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się, kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
4: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Dzisiejsze Kryof Ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku orzeszki ziemne smażone solone Bacador 1 kg. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy kukurydziane Doritos 100 gramów różne rodzaje. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą napój Tymbark owoce świata różne rodzaje 1 litr. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
7: To będzie lato, którego nie zapomnisz. Krystaliczna woda, szeroka plaża i niezapomniane zachody słońca w sercu Podkarpacia. Dni Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego nadchodzą, a razem z nimi Melo Lato. Energia, muzyka i gwiazdy wieczoru. Tymek i Smolasty. Już 18 lipca nad jeziorem Tarnobrzeskim. Zaprasza Łukasz Nowak, prezydent Tarnobrzega i Paweł Bartoszek, starosta Tarnobrzeski.
8: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
9: Join us.
8: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde w błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest zjadalni do sypialni. Zaproszenie w kinach.
10: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
11: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Kashua MH500 w promocji z apką już za 299 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
13: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: O, pieskie życie ma smak!
13: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
14: Po reklamie.

0: Minuta do 16:00, czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harciarek on the mic.
2: Ceny paliw mogą pójść w górę. Takie są prognozy epetrol.pl. W przyszłym tygodniu benzyna 95 może kosztować 6,92, a diesel 7 zł. I 9 groszy. A teraz problemy niemieckiego Volkswagena. Jest w głębokim kryzysie i planuje cięcia. Wojciech Hernes.
3: Do mediów przedostał się już projekt pod nazwą Wizerunek 2030, który przewiduje likwidację aż 120 tysięcy miejsc pracy, zamknięcie 4 fabryk w Niemczech i zmniejszenie o połowę palety oferowanych modeli aut.
2: A na koniec o niezwykłej instalacji, którą można oglądać we Wrocławiu. Nazywa się The Impossible Gym i pokazuje siłownię, na której nie można ćwiczyć. To symbolizuje wyzwania, z jakimi mierzą się osoby otyłe. Instalacja zostanie do jutra w centrum handlowym Magnolia Park.
4: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: I mamy godzinę 16:00, słuchacie Freak Fightu i znowu są dramaty w samolotach.
0: Ach, co w tych samolotach się dzieje? Tylko pociągi.
1: Mówisz?
0: No.
1: Nie dojedziesz wszędzie pociągiem.
0: I to jest problem.

0: Dennis Lloyd, Mad World. Dobre sobie, Mikołaj, że masz mieć wieczór kawalerski, a w zasadzie wyjazd kawalerski. Lecisz sobie samolotem i nagle się kłócisz z innym chłopem, swoim ziomalem i zaczynacie na siebie krzyczeć i w ogóle prawie, że się bić. Mhm. I nic z kawalerskiego.
1: Tak mało prawdopodobny scenariusz.
0: A widzisz, a taka rzecz się wydarzyła, tylko że był to panieński i dziewczyny się...
1: To bardzo prawdopodobny scenariusz.
0: Bardzo pokłóciły. Ale co ty sugerujesz, przepraszam bardzo?
1: No, że kobiety nie potrafią się przyjaźnić.

0: nad wodę. 16 po 16.
1: Jedź na Sunrise Festival z Meloradiem. Meloradiem.
0: 31 lipca zaczyna się najwspanialsza impreza pod całym słońcem, czyli Sunrise Festival w Kołobrzegu i my was, drodzy słuchacze, wysyłamy na tę imprezę.
2: Tak jest i to jest właśnie ten moment, w którym kolejne osoby uśmiechną się i krzykną yeah, jedziemy!
0: Dlatego dzwonimy do naszej słuchaczki Pauli. Ma 5 sygnałów na to, żeby odebrać od nas telefon. Oby to się wydarzyło, bo bardzo bym chciała, żeby Paula pojechała z nami na Sunrise.
3: Tak, słucham.
0: Cześć, Paula i Iga Mikołaj, Meloradio.
2: Siemanko.
3: Cześć.
0: Co ty robisz w taką pogodę?
3: Właśnie, że tak powiem, przeglądam outfity festiwalowe.
0: O!
2: Czyli przygotowania się zaczęły, bo ja słyszałem, że w ogóle jakieś rekordy pobijasz, jeżeli chodzi o przygotowywanie się do imprezy.
3: O nie, na pewno nie jestem jedyna. No już tak trochę sobie patrzyłam, bo manifestuję sobie wyjazd w sierpniu, więc... sobie przeglądam, co tam mam.
0: A gdybyś tak mogła pojechać, to z kim?
3: Z moją przyjaciółką.
0: Która ma na imię?
3: Zuzia.
0: To co, zadzwonimy do niej?
3: A możemy zadzwonić.
0: Zadzwońmy. Tylko żeby Zuzia odebrała od nas telefon.
3: Odbierz na pewno.
0: Myślisz?
4: Halo.
0: Cześć, no Zuzia. Iga,
4: hej.
0: Mikołaj, Paula, Meloradio.
2: Siemano.
0: Aż się chichrają dziewczyny. Chyba mają powód, nie?
2: Chyba mają powód. Paula i Zuzia, jedziecie na Sunrise Festival z Meloradiem!
3: Jezu, serio?
0: Serio, wygrywacie karnet na 3 dni imprezy i pole namiotowe.
3: O Boże, dziękuję. To jest super.
1: Jedź na Sunrise Festival z Meloradiem.
0: A za, la, la, la, na naszej... Boże, na naszych social mediach zobaczycie dziewczyny.

0: Bob Sinclair, I Can't Wait w Melo Radio. A za chwilę sprawdzimy, ile byśmy maksymalnie wydali hajsu na różne fantastyczne rzeczy.
1: Oj, coś mi się wydaje, że różnice będą spore.
0: Nie wiem, po czym to wnioskujesz.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
7: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.

0: wolności. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A idealna na grilla kiełbasa śląska Well Done. Opakowanie 550 gramów. Cena sprzed obniżki 13,69. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest stokrotka.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Bo w Media Expert taniej ma.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: Też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Już 11 lipca zapraszamy na drugi Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Mrągowo. Spotykamy się na skwerze Jana Pawła II. Od godziny 11 startujemy z festiwalem. Na scenie Olelach i Antek Waraksa, folk banda oraz Zarażeni Folkiem. O 15 wielki finał. Rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze pierogi festiwalu. Czekają na Was regionalne stoiska KGW, animacje dla dzieci oraz akcja charytatywna Razem dla Kasi. A o 16 na zakończenie Chłopcy z Nowoszyszek. Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Mrągowo. Tradycja, smak i świetna zabawa. Do zobaczenia.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
12: Volkswagen.
13: Hej, człowieku! Twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/halo i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
14: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
15: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
16: Startują wyjątkowe promocje w Mrówce Mrągowo. Drabina wielofunkcyjna 3x7 szczebli za 329 zł, taniej o 100 zł. Widaron, impregnat ogrodowy, opakowanie 4,5 litra, taniej o 22% za 77 zł 77 groszy. A w upalne dni sprawdzi się lampowentylator sufitowy o średnicy 50 cm za 229 zł. Więcej promocji w sklepie PSB Mrówka Mrągowo, ulica Olsztyńska 11.
17: Po reklamie.

0: BFF w Meloradiu, a my teraz sprawdzimy, ile byśmy maksymalnie wydali hajsu na różne rzeczy. Kosmetyki, słucham cię, Mikołaju.
1: Ale tak za jednym zamachem, czy w miesiącu?
0: Nie, no za jednym zamachem. Na 3-4.
1: 350, a...
0: 1100?
1: Ile?
0: Dobra, podróż życia.
1: Podróż życia, no to chyba bez limitu. Ile się da?
0: Też tak myślę. Kolacja, według mnie, no taki maks to 1300.
1: Co? Ja chciałem powiedzieć, że 200 zł to maks, co mogę dać.
0: Zebrałbyśmy na kolację maksymalnie za 200, co byśmy zjedli? Jedną rolkę sushi?
1: Tak.
0: Przy tej inflacji?
1: No.
0: Masakra.
1: W domu jedz, jak chcesz się najeść.
0: Ale to chodzi o randkę. O randkę. Nadal 200?
1: To 250.
0: Szybka kasa się kłania w takim razie. Meloradio.pl, tam się kierujcie.

0: Jest to mój faworyt, Invisible w Maloradiu. Czy lubisz ten film, serial o Różowej Panterze?
1: Różowa Pantera w sensie.
2: Różowa Pantera, tak. Różowa Pantera też w newsach. No bo są nowe ustalenia w sprawie bardzo głośnego napadu w Warszawie.
0: Wielkie oczy zrobił
1: Mikołaj. Tego odcinka nie oglądałem.
3: A już o 17:00 zagramy.
1: Lubię cię jak lato, modelki Włodarski.
4: A ja lubię cię jak lato.
0: No właśnie, gdzie to lato? Punktualnie zagramy o godzinie 17:00.

Meloracją Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja. Już w piątek od godziny 18 nadajemy na żywo z Barki Kaskada. A gdy zapadnie zmrok, zaczynamy wyjątkową imprezę Before Sunrise Festival by Melo. Za sterami stanu Maeve

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
2: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
3: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować.

0: kurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas znajdziesz najlepsze produkty w atrakcyjnych cenach. Specjalnie dla Ciebie kup dowolne produkty do malowania ścian i sufitów za minimum 400 zł, a za jedyne 7 zł otrzymasz komplet malarski o wartości aż 50 zł. Promocja obejmuje produkty marek Tikurilla, Beckers, Decoral oraz Sigma. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
6: Bo w Media Ekspert taniej ma.
7: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
8: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
10: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Co zaplanuję, to kupuję.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen. Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Zaprasza Dacia Alcar, Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
7: Dzisiejsze Kryof Ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku orzeszki ziemne smażone solone Bacador 1 kg. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy kukurydziane Doritos 100 gramów różne rodzaje. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą napój Tymbark owoce świata różne rodzaje 1 litr. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A, no i byłbym zapomniał.
10: Najlepsza muza.
9: W każdą sobotę od 15 rozkręcamy before przed dobrym Melo. Weź swoją ekipę, włącz radio i wyślij mi głosówkę. Twoje rozkminy, historie, a może radiowy speed dating? Sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.

0: Mrągowie.
1: Grzegorz Pałka, zapraszam. Na początek propozycja z dużego ekranu. Miłośnicy Vaiany mogą wybrać się na filmową wersję tej popularnej animacji. Grana jest w olsztyńskim kinie Helios. W roli Małiego zobaczymy Dwayna Johnsona, a w polskiej wersji nie brakuje znanych głosów. Jest Maciej Maleńczuk i Dorota Stalińska. Weronika Bohat tym razem w roli mamy Vaiany, ale największą zmianę mamy, jeśli mowa o Małym. Półbóg mówi głosem Leszka Lichoty. A w Iławie już jutro Szanty nad Jeziorakiem. Początek o 20:00 w Amfiteatrze Miejskim. W Miłkach koło Giżycka trwają ostatnie przygotowania do niedzielnego widowiska historycznego Bój o Świętą Górę. Powstaje scenografia, rekonstruktorzy dopracowują każdy szczegół, by przenieść widzów w realia schyłku średniowiecza. Święta Góra to jedno z najciekawszych stanowisk archeologicznych regionu. Organizatorzy zapowiadają, że nie zabraknie tu atrakcji dla całych rodzin.
2: Minuta do 17:00, czas na newsy Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Są nowe ustalenia w sprawie napadu na salon jubilerski w warszawskiej Galerii Mokotów. To sprawka gangu Różowych Panter, mówi Szymon Banna z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
5: Myśmy zidentyfikowali co najmniej 5 takich zdarzeń. Jest to m.in. napad w hotelu Ritz w Portugalii czy na jubilera w Maladze.
4: Jednego z podejrzanych zatrzymano na granicy chorwacko-serbskiej. Pękła szyba w samolocie linii Ryanair. Leciał z Grecji do Niemiec. Maszyna zawróciła krótko po starcie. Jedna osoba została ranna. A na koniec letni city break za granicą. Jak wynika z analizy jednego z portali turystycznych, da się wypocząć za niedużą kasę w europejskich miastach. Wśród najtańszych propozycji są Wilno, Sewilla, Budapeszt i Praga.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: I mamy godzinę 17:00, słuchacie Freak Fightu, za moment przyda się WhatsApp Melo Radio.
3: Tak, dzisiaj mamy imprezę, na którą was zresztą zapraszamy, więc pytanie będzie z tym związane.

Tuesday. Burak Jeter w Malo Radio, tak właśnie podkręcamy tempo i dzisiaj mamy oczywiście piątek, zapraszamy na Barkę Kaskada, tam before przed Sunrise, będzie super impreza, a skoro impreza, to dzisiaj pytamy was o taką rzecz. Co można robić na imprezie na literę D? No, można się dobrze bawić, można dokazywać, można dręczyć DJ-a, żeby puścił coś, co lubicie. I można to też zrobić dzisiaj, bo Olek będzie tam DJ-ował, przynajmniej w radiu. Także zapraszamy na Kaskadę i pytamy, co można robić na imprezie na literę D. WhatsApp Meloradia, tam wysyłacie głosówki i tekstówki, a odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na stronie meloradio.pl.

0: 17 po 17. Ja poszłam w imprezę na chwilę, już jestem. Sprawdzamy, co można robić na imprezie właśnie na literę D. Proszę bardzo, Julia.
1: Robić na imprezie na literę D. Można drzeć się w niebo głosy. No i w sumie chyba tyle, nie?
2: Znaczy, no można więcej robić rzeczy, ale drzeć się jak najbardziej wskazane.
0: Gomez.
3: Oczywiście drinkować można.
0: Bez alkoholu, mam nadzieję.
2: No oczywiście.
0: Co my tu jeszcze mamy ciekawego? Proszę bardzo.
4: Na imprezie, a właściwie już pod jej koniec, można dzwonić po taksówkę.
0: Nawet trzeba.
2: Odpowiedzialnie, bardzo dobrze. Mhm.
0: No to jeżeli chcecie się podzielić waszymi wizjami, co można robić na imprezie na literę D, to my czekamy. Głosówki chyba najchętniej przyjmiemy.
2: WhatsApp Meloradia, odnośnik do niego znajdziecie na meloradio.pl.

0: Drągowo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: chce więcej Fuka i Liwka, Enklawa. My chcemy więcej głosówek od was. Co można robić na imprezie na literę D? Sprawdzamy. I jest głosówka od naszej słuchaczki.
1: Na imprezie na literę D oczywiście można robić dramy, czyli to, co wszystkie dziewczyny lubią, ale później tak wychodzi na to, że wszyscy się godzą, idą się napić i bawią się dalej.
2: I dalej jest ucięte, bo jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości.
3: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Wiejskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Domb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Już jest nowy salon Bestion Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Bestion. Bestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Bo w Media

0: Play My Drum w Meloradiu. Sprawdzamy, co można robić na imprezie na literę D i chyba też z Fatabę najwyraźniej.
1: Tak jest.
2: Przede wszystkim można dęsić.
0: To była Natalia.
3: Na imprezie na literę D można dęsić.
0: To był Czarek.
1: No to w takim razie, Natalia, Czarek, może byście tak razem podęsili, na przykład na barce Kaskada. Dzisiaj jest before przed sunrise. I zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich nad Wisłę.
0: Poza tym pragnę zauważyć, że pocałunek w deszczu jest bardzo romantyczny.

0: I like it, DJ Daddy, czyli Marlon Hofstadt w Meloradiu. No o, tak sobie mówi, co
1: no,
0: ja na to
1: poradzę.
0: No ja
1: wiem, ale za każdym razem cringe'uję, jak to słyszę.
0: Nie znasz się. Oluś jest z nami, ale bez nas.
1: Ahoj!
2: Jestem, ahoj! Słuchajcie, wracać z urlopu można w taki sposób właśnie. Ja przyszedłem do radia, ale w sumie to przyszedłem na barkę i też jest fajny.
0: I będziesz pływał?
2: Ja nie, ale będziemy płynąć z dobrymi dźwiękami tutaj.
0: Wow, zostaniemy chyba na odliczanie,
2: no
0: co?
2: Tak, no bo dawajcie, bo 30 Melo za chwilę startuje.

0: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Bo w Media
1: Już 11 lipca zapraszamy na drugi Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich gminy Mrągowo. Spotykamy się na skwerze Jana Pawła II. Od godziny 11 startujemy z festiwalem. Na scenie Olelach i Antek Waraksa, folk banda oraz Zarażeni Folkiem. O 15 wielki finał. Rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze pierogi festiwalu. Czekają na Was regionalne stoiska KGW, animacje dla dzieci oraz akcja charytatywna Razem dla Kasi. A o 16 na zakończenie Chłopcy z Nowoszyszek. Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich gminy Mrągowo. Tradycja, smak i świetna zabawa. Do zobaczenia.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. O reklamie.
2: Minuta do 18:00, czas na newsy Melo Radia, które ma dla Was Ula Harciarek.
3: Na początek sprawdzimy, co nas czeka w pogodzie. Na zachodzie lato, a na wschodzie jesień, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
4: Ten kontrast się będzie utrzymywał. Cały czas w tej wschodniej części kraju te temperatury będą niższe niż na zachodzie. Większy przełom szykuje się od środy. Cały czas na tym zachodzie najcieplej, około 29 do 30.
3: Opady deszczu na wschodzie także będą utrzymywały się do środy. A z kolei we Francji upały, w Paryżu od jutra czerwony alert. Na termometrach może być ponad 30 stopni. A na koniec nauczka, żeby nie ufać AI, bo po wskazówkach sztucznej inteligencji turyści zabłądzili w Tatrach. Zostali ewakuowani śmigłowcem.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: Trzydziestka Meloradia. Odliczamy Wasze ulubione numery.
2: No tak jest, prawda, misiaki w studiu?
7: Oczywiście, wiadomo, gorąco aż jest.
2: No właśnie, jest bardzo gorąco, bo gorąco też będzie tutaj na barce nad warszawską Wisłą, no bo dzisiaj robimy Before przed Sunrise Festival. Ale
7: wow!
2: Się wydarzy, ale to będzie fajnie. Słuchajcie, ale też odliczamy 30 najgorętszych numerów w Polsce. Ja nie pamiętam jeszcze, czy wiem, jak to się robi, bo 3 tygodnie tego nie robiłem, ale z wielką chęcią to zrobię teraz, ale pomożecie mi, misiaki, prawda?
7: Oczywiście, że tak. To jest jak z jazdą na rowerze, nie zapominasz.
2: Właśnie. Raz to zrobię i już będę wiedział, jak to robić dalej. Słuchajcie, miejsce 30, ja jestem za tym, żeby Mikołaj to powiedział, co to jest, bo to jest jego ulubiony numer.
8: Uwaga szybko, jak Aben odbiera telefon. Halo?
7: O tak.
2: Pięknie. Iga, to weź powiedz 29.
7: Wstydzę się, ale niech będzie. To będzie Vin, Gibbs, Dope House i For Money.
2: A nie macie się czego wstydzić, to dobry numer jest.
7: Bardzo.
2: 28 to teraz powiem ja, żeby nie było, że wyszedłem z prawy. Mm-hmm. Don't Want Your Love, Ilenium, Ellie Goulding. Ej, potrafię jeszcze.
7: Bardzo nice. Ładnie, brawo. Nice, au.
2: Dobra, no to misiaki, wy możecie iść do domu, a tak w ogóle to możecie tu przyjść i wszyscy możecie tu przyjść na barkę Kaskada nad warszawską Wisłą, no bo tutaj będziemy kręcić dobre melo, a teraz kręcimy 30 Meloradia prosto stąd. Na 27 Axwell i Bon. Whatever turns you on, tak kręcimy 30 Melo.

Alan Walker i Ava Max. To Fate, to miejsce 25. Wysłuchacie 30 Meloradia. Ja muszę przyznać, że przez te 3 tygodnie, w których mnie nie było, dużo fantastycznych nowości wyszło. No i to właśnie jeden z takich numerów, które wasze serduszka zdobył i bardzo, bardzo, bardzo mocno mnie to cieszy. No a w ogóle ten kawałek ma taki vibe, który no, daje taki klimat filmowy, a to wszystko dlatego, że został też nagrany w jednym, przy użyciu jednego z najbardziej prestiżowych zespołów klasycznych w Wielkiej Brytanii. Orkiestra poszła w ruch, no i tak oto powstał numer Fate i to miejsce 25, a teraz czas na 24 oczko. No a tutaj dziewczyna, która no dużo miłości ma ostatnio w swoim życiu. To widać po karuzeli ze zdjęciami, którą wstawiła na Instagrama. Bledka i Tańcz to miejsce 24.

Better Times, Robin Schulz i Barbs. To miejsce 22 w tym tygodniu. To jest 30 Meloradia, wakacyjna 30 Melo. A skoro wakacje, no to wyszliśmy trochę do was. No i jesteśmy na barce nad warszawską Wisłą. Słuchajcie, pogoda jest średnia, umówmy się. Ale tu jest dach i tu będzie naprawdę dużo fajnych rzeczy się działo, bo robimy before przed Sunrise Festival. Więc zapraszamy was bardzo gorąco, żebyście tutaj wbili, bo od 21 będzie się naprawdę bardzo dużo działo. Zresztą, jeżeli wbijecie teraz, to możecie ze mną jakieś wejście zrobić na przykład. Czemu nie? Zapraszam was do tego bardzo serdecznie, a teraz skoro jest piątek i jest wieczór, no to lecimy z nowościami, bo piątek to dzień muzycznych nowości, a tych w Meloradiu, szczególnie w 30, nie brakuje. Iben to gość, który między innymi mówił halo, ale teraz ma dla nas zupełnie nowy numer, Paradise się on nazywa, a brzmi on dokładnie tak. Yeah.

0: Where the Lights Are Low. Tak między innymi nazywał się numer, który jest jednym z najpopularniejszych od tego gościa, ale teraz przychodzi do nas z zupełnie nowym kawałkiem. Fly High i Tobi Romeo to miejsce 20 w tym tygodniu w 30 Melo. Za chwilę lecimy dalej, będzie miejsce 19. Tak w ogóle Tobi Romeo to bardzo zdolny chłopak, no bo swój pierwszy profesjonalny set festiwalowy zagrał w wieku 13 lat. No to trzeba mieć naprawdę odwagę. Zazdrościmy, a za chwilę miejsce 19 i goście, którzy mieli odwagę zrobić numer Alabama Ten, Moonlight i Fordo, oni się za chwilę w 30 pojawią.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Reklama.
3: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Już jest. Nowy salon Bestion Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj. Przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Bestion. Bestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
11: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
12: Na kanapie komplet.
11: Miski wypełnione po brzegi.
12: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
11: Czekamy na pierwszy gwizdek.
12: Przy snacki. Zawsze przy meczu.

projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to.

0: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
3: Aż 40 kapsułek żurawidu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawid. Kobiety polecają kobiety.
5: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
6: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy...
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
11: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. 30 Meloradia. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia. 19.

Save My Love, Kaigo Kality, Gryfin w Meloradiu. To dziś miejsce 18 w 30 Meloradia. Jak ten numer, no to trzeba powiedzieć o Norwegii, no bo Kaigo został numerem 1, pierwszym artystą najczęściej słuchanym w Norwegii, a jak Norwegia, to z kolei Erling Haaland. Gość, który jest jedną z gwiazd tegorocznych Mistrzostw Świata i reprezentacji Norwegii oczywiście. No i ten Erling Haaland właśnie nagrał jakiś czas temu ze swoimi znajomymi numer, a Kaigo stwierdził, że go podmiksuje, doda coś tam od siebie, no i to wszystko możecie zobaczyć na jego Instagramie. Bardzo gorąco wam to polecam. A teraz z Norwegii przenosimy się na wyspy brytyjskie. Tam Joel Curry, który tworzy hit za hitem, tym razem ma dla nas numer Whisper, no i to jest jedna z nowszych nowości, a brzmi ona

All the Time. John Summit, DJ Smokers to miejsce 16 w tym tygodniu w 30 L Radia, którą nadajemy prosto z barki Kaskada nad warszawską Wisłą, na którą was gorąco zapraszamy, bo od 21 tutaj rozpoczynamy bifor przed Sunrise Festival. Ale zanim to odliczamy 30 najgorętszych numerów w Polsce, a John Summit to w ogóle jest szalony człowiek, no bo o 7 rano grał set na Ibizie, no i przetransportował się do Kanady. 6000 kilometrów po to, żeby zagrać dla swoich fanów. To jest po prostu sztos. A teraz czas na miejsce 15 i Mikołajów dwóch, Mikolas i Trips. Hard to be humble.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Muszę wam się do czegoś przyznać. Byłem w ostatnich tygodniach na koncercie PZ-a i ten chłop to jest po prostu petarda. PZ, a razem z nim Gips, który też ma ostatnio bardzo dobry czas. Ich karnawał to miejsce 14 w tym tygodniu. Słuchacie 30 Mel Radia, za chwilę godzina 19 i za chwilę lecimy dalej. Ja tylko przypominam, że jesteśmy na barce nad warszawską Wisłą, na którą was gorąco, gorąco zapraszamy. Jeżeli tutaj przyjdziecie, to może jakieś wejście sobie razem zrobimy. A czemu nie?

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
6: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Arturo Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
7: Startują wyjątkowe promocje w Mrówce Mrągowo. Drabina wielofunkcyjna 3x7 szczebli za 329 zł, taniej o 100 zł. Widaron, impregnat ogrodowy, opakowanie 4,5 litra, taniej o 22% za 77 zł 77 groszy. A w upalne dni sprawdzi się lampowentylator sufitowy o średnicy 50 cm za 229 zł. Więcej promocji w sklepie PSB Mrówka Mrągowo, ulica Olsztyńska 11.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo.
8: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska. Let's go!
0: 30 Meloradia. Odliczamy wasze ulubione numery.
9: No słuchajcie, może pada, może nie jest najlepiej, ale są wakacje, no i my mamy playlistę, która jest w ogóle przygotowana na takie sytuacje, no bo my gramy wam naprawdę bardzo gorąco. Bardzo latino się zrobi, no bo teraz przed nami typiarka, która ma, słuchajcie, bardzo dużo swoich pasji i zainteresowań. Jest tak, wokalistką, jest raperką, jest songwriterką, no i ma w ogóle na koncie 6 nominacji do Latin Grammy, no i też nominacje do Oscara. W ogóle jej wszystkie numery to podchodzą pod 30 miliardów streamów. Becky Hee, tak się ona nazywa, razem z Topikiem stworzyła Sorry Papi i to dziś miejsce 13. No to co, lecimy, tu Pychu, siemano.

lubię cię jak lato. To Modelki Włodarski, to miejsce 11 w tym tygodniu. Bardzo wam się podoba ten numer. No nie dziwię się, letniaczek w końcu musi być wysoko w 30 melo. W końcu mamy lipiec, mamy wakacje i tym się cieszmy. Słuchajcie, a dziewczyny modelki właśnie zdobyły status podwójnej diamentowej płyty. Bardzo gratulujemy, no i przede wszystkim zazdrościmy, no bo coś mi się wydaje, że one to akurat nie muszą się już martwić o nic. One wszystko mogą, nic nie muszą. I bardzo dobrze. A teraz czas na gościa, który też swoją muzą już wielokrotnie udowodnił, że on wszystko może, nic nie musi, ale jak może, to robi to najlepiej jak potrafi. Kygo, który połączył siły z Maxem McNownem. No i numer Take Me Back to jedno z naszych nowości. No i ten kawałek trafia do propozycji do 30 Melo Radia. Posłuchajcie sami.

Czy możemy ten numer oficjalnie uznać za hymn tegorocznych wakacji? Ja myślę, że tak. Wszyscy tutaj biją brawo na barce. To jest brawo, brawo! Dokładnie tak, to Another i Talk to You, miejsce 10 w tym tygodniu w 30 Meloradia. Wy wbijajcie na barkę Kaskada nad Warszawską Wisłą, słoneczko u nas wyszło. Ej, fajnie jest w ogóle, nie? Więc zapraszamy do tego, żebyście tu wbili, bo po 21 tu się w ogóle zacznie dziać naprawdę bardzo dużo, ale dużo też się dzieje wśród najlepszych numerów w Polsce. I teraz czas na kawałek, którego chyba Martin Garrix wydał jako swój prezent na urodziny. Bo miał 30, no to stwierdził, a sobie dam numer z Edem Sheeranem. Takie prezenty to fajnie mieć, nie? Repeated, to miejsce 9 w tym tygodniu.

0: Aż 30 Meloradia 8.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Ten numer to jest w ogóle idealna piosenka do tego, żeby podłożyć sobie do jakichś filmików z wakacyjnych wyjazdów, tak mi się wydaje. Shimza i Fire to miejsce siódme, szczęśliwe chyba w tym tygodniu w 30 Meloradia. No i ten kawałek też się rozkulał dzięki TikTokowi, ale gdyby nie TikTok, to co by było teraz na świecie, prawda? Miejsce siódme już za nami, a teraz czas na jedną z naszych nowości, no bo piątek to oczywiście Dzień Muzycznych Premier. Ten gość zabłysnął tym, że zrobił numer na podstawie szantów. Było to Early in the Morning, tym razem ma dla nas kawałek Mayo Mai, to Criss Cross Amsterdam i jego nowość już teraz Mel.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Fajnie się pośmiać, nie? Chris Cross Amsterdam i Majo Maj. Słuchajcie, teraz mi się przypomniało, że w ogóle był taki viral Majo Maj, nie? To może Chris Cross Amsterdam się tym trochę zainspirował. No czemu nie? Czemu się nie inspirować takimi wielkimi rzeczami, prawda? Za chwilę miejsce szóste, lecimy dalej z odliczaniem 30 Meloradia. Już patrzę, co na szóstym, a tu będzie Dub Dogs i How Does It Feel.
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
2: Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chcemy trochę zaimponować koleżance z Tindera i zabrać ją nad jakąś wodę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Jej, dziękuję bardzo, bardzo się cieszę.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Bo w Media Expert taniej ma.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
6: To będzie lato, którego nie zapomnisz. Krystaliczna woda, szeroka plaża i niezapomniane zachody słońca w sercu Podkarpacia. Dni Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego nadchodzą, a razem z nimi Melo Lato. Energia, muzyka i gwiazdy wieczoru. Tymek i Smolasty. Już 18 lipca nad jeziorem Tarnobrzeskim. Zaprasza Łukasz Nowak, prezydent Tarnobrzega i Paweł Bartoszek, starosta Tarnobrzeski.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
11: Żeby się nie oparzyć z skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
12: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikatesów. Kartą limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
13: Szukasz miejsca, gdzie bije serce polskiej sceny elektronicznej? 15 sierpnia Under Bridge Float na Rave the Planet w Berlinie. Jedyna polska platforma łącząca scenę klubową. Bilety dostępne na Stage 24, a 22 sierpnia oficjalne afterparty w nocach KRK w Krakowie. Under Bridge. Płyń z bitem. Poleca Melo Radio.
0: Po reklamie.

stworzyła bleta. A bleta w języku albańskim oznacza pszczoła miodna, czyli Bibi Rexa. Tak się ona oryginalnie nazywa, a zdrobnienie bleta to Bibi, więc tak oto wyszło. Bibi Rexa i David Guetta, Sad Girls, to miejsce czwarte w tym tygodniu w 30 Meloradii, ale zanim pierwsza trójka, to czas na jeszcze jedną z naszych nowości i gościa, który bardzo niespodziewanie wpadł na tegorocznego openera po to, żeby zagrać między innymi ten numer. Madonna i Martin Garrix. To jest naprawdę morze i posłuchajcie jej Bizarre. Gramy już teraz. Najlepszy

Czekali, no i się doczekali. To miejsce pierwsze w tym tygodniu. Webauza i Magnetic. To jest 30. Meloradia, którą przypominamy. Prosto z nadwarszawskiej Wisły nadajemy. No i kręcimy tutaj naprawdę fantastyczne rzeczy. Za chwilę, punktualnie o 21.00, będzie tutaj Bifor przed Sunrise Festival. Kto może, niech wbija. Ale zanim to, to my o 20.00 prosto stąd też rozkręcamy Bifor przed dobrym Melo. Będą sztosy sprzed lat, będą świetne numery, będzie wszystko, co tylko chcecie. Zostańcie z Melo.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Już jest nowy salon Bestion Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV-y T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Bestion. Bestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddoor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
1: Panowie z MediaExpert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: O reklamie.
6: Najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Melo Radia. Bardzo proszę, mamy piątek, mamy 20, to oznacza, że odpalamy Before przed dobrym Melo, będzie Tiesto, będzie Axwell i Ingrosso w specjalnym miksie. Dużo się naprawdę wydarzy, warto być z nami z Melo. Melo Radio. Tu Pychu, siemano, Bibi Rexha i Faithless, New Religion, to mam dla was na sam początek.

0: Better Times, Remy Schulz i Barbs. To jest Before przed Dobrym Melo, 14 minut po 20 na zegarach. Nadajemy Before prosto z barki nad warszawską Wisłą, z barki Kaskada, na której od 21 będzie się działo. Będzie Before przed Sunrise Festival. Gorąco Was zapraszamy, żebyście tutaj wbili, ale oczywiście jak Before, to trochę uruchamiamy maszynę czasu, no i zaglądamy tym razem do roku 2005. No i czas na numer, który jest stworzony tak w sumie nie przez fizycznego człowieka. No bo to jest, teoretycznie rzecz ujmując, kawałek animowanej postaci. Crazy Frog się on nazywa, jest to postać wymyślona w 2003 roku przez szwedzkiego studenta. No i jak studenci tak zarabiają na swoją przyszłość, to ja po prostu chylę czoła, zazdroszczę. 2005 rok to Crazy Frog i Axel F. No i jeżeli kojarzycie taki film jak Gliniarz z Beverly Hills, no to właśnie pierwotnie do tego filmu był skomponowany ten numer. Posłuchajcie i przypomnijcie sobie te wszystkie piękne czasy z tym numerem. Crazy Frog i Axel F. to już teraz w Biforze przed Dobrym Mela.
1: What's going on?

To człowiek, który wynalazł eliksir niestarzenia się, bo wygląda tak samo jak w 2009 roku, kiedy wygrywał Eurowizję. Aleksander Rybak i Fairy Tale w remiksie, to jest Before przed dobrym Melo. Tak podkręcamy właśnie dla was tempo, 20:28 na zgarach, a jak piątek, to oczywiście czas na muzyczne nowości. No i teraz czas na numer od Ian Asher. Kawałek nazywa się Boston, ja wiem dlaczego został wypuszczony teraz, bo w Boston aktualnie jest 30 stopni, ale ma padać za 2 godziny, więc dobrze, niech cierpią tak jak cierpimy my, ale nie będziemy teraz cierpieć, będziemy się naprawdę dobrze bawić przy tym numerze, bo to jest gorąca nowość i gramy ją na antenie Meloradia już teraz. Jana, Sherry, Boston.

Waterfalls. James Hype w remiksie od Cooper Smith. Tak, podkręcamy tempo. To jest Before przed dobrym Melo. Najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia tutaj właśnie znajdziecie. Co piątek po godzinie 20. Pychu z tej strony, siemano. To jest Before przed dobrym Melo. No i nadajemy go prosto z barki nad warszawską Wisłą, barki Kaskada, gdzie za 20 minut odpalamy Before przed Sunrise Festival. Gorąco was zapraszamy, żebyście tutaj byli razem z nami. A teraz zapraszam was, żebyście trochę ze mną razem się cofnęli w czasie do roku 2017 i do numeru od gościa, którego zwą Jonas Blue. No i to jest, jak sam mówi Jonas Blue, piosenka o okresie twojego życia, gdy jesteś młody, bez troski, nie masz stresu, rachunków, problemów, a wszystko, na czym ci zależy, to dobra zabawa z przyjaciółmi każdego dnia i nocy. Mama. Tak nazywa się ten numer. Jonas Blue i William Singh w Before'ze przed dobrym Mela.

2010 rok brzmiał właśnie tak. David Guetta i Rihanna, Who's That Chick? Tak gramy jeszcze przed 21. Wysłuchacie Melo Radia. Rihanna to w ogóle nie była na początku tak do końca chętna, żeby nagrać ten numer, ale przekonała się. David potem w jednym z wywiadów powiedział, że jest zaszczycony, że zgodziła się nagrać ten numer razem z nim. No i dobrze, że się zgodziła. Dobrze, że gdzieś tam swoje niechęci ukryła, no bo wyszedł z tego naprawdę kolosalny hicior. No i świetnie, że możemy go słuchać. A wy słuchajcie za chwilę Before'u przed dobrym Melo, którego właśnie... nie, za chwilę to posłuchacie Sunrise on Air na antenie Melo Radio. Będą do zgarnięcia wejściówki na Sunrise Festival, a my o 21.00 punktualnie tutaj, na Barce Kaskada nad warszawską Wisłą rozkręcamy Before przed Sunrise Festival. Wbijajcie, żeby bawić się tutaj razem z nami, bo będzie to totalny sztos.

0: Meloracją Mrągową. Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja.
1: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A, no i byłbym zapomniał.

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Już jest nowy salon Bestion Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Bestion. Bestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożki, Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
7: Ale duża.
8: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę.

0: 3. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
6: Join us.
5: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest zjadalni do sypialni. Zaproszenie w kinach.

No to startujemy. To jest Sunrise on Air. Już w tym miesiącu, 31 dzień lipca. To właśnie wtedy rozpocznie się impreza, na którą wiem, że są tacy, którzy czekają cały rok. Sunrise Festival. No to program poświęcony właśnie temu wydarzeniu, w którym też możecie zgarnąć na tę imprezę wejściówki. Mamy 3 podwójne bilety na niedzielę, ostatni dzień Sunrise Festival. A żeby je zgarnąć, no to wbijajcie na WhatsAppa Melo, no i dajcie mi znać, co jest najlepszą rzeczą do zjedzenia w trakcie imprezy i dlaczego. No niech tam trochę razem w brzuchach poburczy, może akurat komuś podsuniecie też pomysł na piątkowe domówki, żeby coś do jedzonka przygotować. WhatsApp Melo Radia, tam czekam na głosówki, a na naszą antenę wbija set od JB. Tak będzie brzmiała Black Stage na Sunrise Festival. Sunrise on Air w Melo Radio.

0: Takie dźwięki usłyszycie na Blackstage, na Sunrise Festival. To JB i jego set w Meloradio. No siada nieźle, przyznacie.
1: Sunrise on Air w Meloradio.
0: Taki mały, a taki znaczący. No słuchajcie, festiwale rządzą się swoimi prawami, wy na nich możecie sobie pozwolić na więcej, ale DJ-e na pewno nie mogą sobie pozwolić na utratę pendrive'a. No bo to on jest największym pomocnikiem DJ-ów na festiwalach, no a najczęściej trzymają go w kieszeni, więc no chyba trzymamy kciuki, żeby nigdy nie mieli węża w takiej kieszeni, no bo wtedy byłby problem. Niech w niej zostanie tylko pendrive. No a jak wy chcecie posłuchać najlepszych DJ-ów z Polski i z całego świata, no to pamiętajcie, że mam dla was trzy podwójne wlotki na niedzielę. Na Sunrise Festival. Żeby taką zgarnąć, wystarczy wbić na WhatsAppa Meloradia, no i odpowiedzieć na pytanie, co jest najlepszą rzeczą do zjedzenia w trakcie imprezy i dlaczego. Czekam na was i na wasze głosówki, no i gram dalszą część seta od JB.

0: To jest Sunrise on Air. Tak będzie brzmiał Kołobrzeg, czyli stolica muzyki elektronicznej już w tym miesiącu. Od 31 lipca do 2 sierpnia odbędzie się Sunrise Festival, a ja mam na niego wejściówki.
1: Sunrise on Air.
0: Jeszcze dwie podwójne. Na niedzielę, na ostatni dzień Sunrise Festival, a żeby je zgarnąć, to wbijajcie na WhatsApp Melo, no i dawajcie znać, co jest najlepszą rzeczą do zjedzenia w trakcie imprezy i dlaczego. A najlepszą rzeczą do komunikacji na festiwalach jest radio. Słuchajcie, tak jest, organizatorzy do rozmów między sobą używają nie telefonów, tylko specjalnych radiotelefonów. No dlaczego? No bo, no wiadomo, telefony potrafią zawieść, więc organizatorzy muszą coś wymyślić, żeby wszystko na pewno było dopięte na ostatni guzik. Przezorny, zawsze ubezpieczony, nie? Pełen szacun za takie rozwiązanie. A my teraz wracamy do seta od JB. Tak będzie brzmiał Blackstage na Sunrise Festival.

0: Blackstage. To dźwięki z tej jednej z sześciu scen, które będą nas rozgrzewały w te wakacje na Sunrise Festival. JB i jego set.
1: Sunrise on Air.
0: To się będzie działo w środku wakacji w Kołobrzegu. Wy też tam możecie być. Mam ostatnią wlotkę na ostatni dzień Sunrise Festival. Żeby ją zgarnąć, w sumie podwójną wlotkę, a żeby ją zgarnąć, to czekam na wiadomości i głosówki na WhatsAppie Melo. Co jest najlepszą rzeczą do zjedzenia w trakcie imprezy i dlaczego? Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl do WhatsAppa. Procedura. Słuchajcie, dowiedziałem się, że to słowo, które kochają organizatorzy festiwali. No, na Sunrise Festival wszystko ma swój plan B. Nawet takie rzeczy jak awarie świateł mają przygotowane swoje plany awaryjne, a to wszystko po to, żebyście nawet w takich awaryjnych sytuacjach w ogóle tego nie odczuli, no i bawili jak najlepiej się tylko da do takiej muzy. JB i jego set już teraz gra dalej w Melo.

0: Same old thing, got me looking like a rock. Day by day, you should push it to the spot. Playing, yeah, same boy, I'm flying.
1: Sunrise like on air. Melo Radio.
2: JB i jego set w Meloradio. To był właśnie Sunrise on Air, a wy pamiętajcie, żeby wbijać na naszą barkę Kaskada. Tam trwa Bifor przed Sunrise Festival. Wbijajcie nad warszawską Wisłę, a po drodze słuchajcie dobrego Melo. Ono za chwilę się zaczyna. Tiesto i jego set będzie na dobry początek, a my słyszymy się, a co, niech będzie, w niedzielę po 10:00. Pychu, dzięki za dziś i szalonej nocy wam życzę.

0: Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie

0: 3. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Po reklamie.
3: Knows no boundaries. Dobre Melo. Melo Radio.
4: Legacy.
3: Melo.
4: Shaped by decades of inspiration.
3: Prawdziwe Dobre Melo. Dobre Melo.
4: Welcome to a musical journey. To a place where every track tells its own story.
3: Melo.
4: This is Prismatic by Tiesto.
3: To jest Tiesto

0: Great tracks in the mix in Prismatic by Tiësto. Your Can't Stay Forever. Before that, Transmums and Sekta, Go, Lockless, NA and Yorka Forever. Time flew by. We're almost at the end of this week's episode of Prismatic by Tiësto. So let me know if you like the mix. Follow me on my socials. And also, check out my Prismatic by Tiësto playlist on Spotify. You can also find it on youtube.com/Tiësto.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na drabinkę do basenu.
3: Masz basen, a nie masz drabinki?
4: Musi być drabinka. Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę do Meloradia.
2: Dziękuję bardzo.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to mój.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.